tygodnia portalu LemFM. Wysoko preoświeszczenny Jona koronował czudotworną ikonę z Szaszowej. Autor listy Petro Medwit. W dniach 15 i 16 augusta 2026 roku w Szaszowi Bardyjowskiego okresu odbył się tradyczny archieparchialny odpust na praznik uspenia Preświatej Bohorodyci. Sobotniejszy program począł przywitaniem putnikiu, który szli do Szaszowej pisze i z Bardyjowa. Na tej puty brał uczast i wysoko preoświeszczenny władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop metropolita. Głównym punktem odpustu była niedzielna torżestwenna archierejska bożestwenna liturgia, której głównym służytelem był Kiriona. Perad liturgią odbył się obrzad nowego koronowania cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci z Szaszowej przy nachodzi 320. rocznicy i slizynia obnowlenymi koronkami. Podla dostępnych historycznych zapisów, to ta ikona u 1706 roku slizyła krwawne slezy z bukw ISHS, Jezus Chrystus podczas semochtyżniu. Szaszowa, która jest filią parochii Ortutowa i swoją ikoną Preświatej Bohorodyci z dityną na rukach, jaka jej z 15. stolicia i która się podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku wspomina jak mirakulosa, cudotworna, jest najstarszym putnickim miściom preszywskiej archieparchii. Toczniejsze dane o cudach powiązanych z tą ikoną siany sochranyły, ale o tym, że się tu dijale cuda, świadczy cienny dokument. Pismo papy rzymskiego Pija VI z 30 juna 1779 roku, w którym się pisze o udzieleniu pełnomocnych odpustków pro chram w Szaszowi na 7 roku. Dokument był podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku ułożony w chramie w Kwoti. Kiedy pełnomocne odpustki były pro chram w Szaszowi udzielone już w 1789 roku, można konstatować, że putowania wierujących ku tej ikonie poczęło o mnoho skorejsze w minułosty. Od 1845 roku w Szaszowi odbywają się każdy rok odpusty przy nachodzi praznika uspenia Preświatej Bohorodyci. Poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku. Przed 190 rokami narodził się Julii Fircak, episkop obczestwenny i polityczny diatel, autor dopisu z historii Petro Medwit. Parę dni temu przypomnieliśmy sobie o kruchu ryczniciu narodzenia wyznacznego rusyńskiego cerkownego diatela. Był episkopom Mukaczowskiej Grekokatolickiej Eparchii, no jego diatelność nie była lem na cerkowni Nevi. Julii Fircak zapisał się do historii Rusyniu takoj wece swoimi aktywnościami. Świaszczennik, pedagog i polityk. Narodził się Julii Fircak 22 augusta 1836 roku w seli Chudlowo na Podkarpaciu. Absolwował Użhorodzku Duchowną Seminarię. Teologię studiował dalsze na Centralni Bohosłowski Seminarii u Widniu i na Instytucie Świętego Augustyna. W roku 1861 był rukopołożony na grekokatolickiego świaszczennika, takoj po tym ho mukaczowski episkop Wasyl Popołycz przyznaczył profesorom dogmatyki. I tak aż do 1886 roku był profesorom Użhorodzkiej Duchownej Seminarii, pak do 1887 roku tam był rektorem. W roku 1887 Julii Fircak wstąpił na put politycznego diatela, stał deputatem uhorskiego parlamentu i na tej posadzie był do roku 1890. Wdiaka tomu, że się wysoko oświadczył i miał znania mnogich europejskich języków, miał szerokie związki w madziarskich władnych kruchach, co później i schosnował. Biedny stan eparchii i werchowieńska akcja. W roku 1891 był przeznaczony za episkopa mukaczowskiego. Po tym, jak się schopił swojej funkcji, zrobił tradyczne wizytacje okromych parochii i przyszedł na to, że ma alarmującą sytuację w swojej eparchii. W podkarpackich komitatach jak raz prochodziła największa wolna emigracji do Spojennych Stanów Ameryki i do Kanady. Dziesiątki tysięcy seleniów legalno i nielegalno odchodzili do Hamburgu albo Rijeky, a odtąd do Wiedna na tunich nakładnych szyfach w nieludzkich obstawinach za morę. Zakazy uhorskich urialiów, ani posilnione patroli na granicznych perechodach nie dokazali zaborony te masowi emigracji. Podczas ostatniej dekady XIX stolicia emigruwało z komitatiu Mara Marosz, Berek, Ung, Zemplin i Szarisz ponad 100 tysięcy żyteliów, najwięcej Ruseniów, w jednej z nima i Madziary, a Słowacy.
Jak raz to znepokoiło episkopa Fircaka. I z parochii przyrodno odchodzili to te najsposobniejsze. Czas to zjistała jest naselinia lem Tretyna. I tak episkop wyriszył schosnowaty interes własnej opit Karpatia przed wyborami do parlamentu i zwernuty ich uwagę na bardzo złą socjalną sytuację i nieblahe doślitki. W roku 1896 peredał uhorskiej władzy memorandum o katastroficznej gospodarskiej sytuacji na podkarpackim seli, o kremu na Werchowyni, o masowej emigracji i doślitkach toho wszystkiego. Uhorska władza przyznała memorandum jak ważny dokument i zrobiła je z episkopem Fircakom tajny dohovor. Na osnowie toho władza preobiciała zwykrzyty finanszny pomiesz grekokatolickiej cerkwy, zabezpieczyty zwolnienia grekokatolickich duchownych do parlamentu, zabezpieczyty efektywną gospodarską pomiesz rusyńskomu żytelstwu i przyznaczyty na najwyższe uriadnickie miścia w podkarpackich komitetach uriadnikiu grekokatolikiu. Episkop siamo postarate, żeby zmaryty peredwolebną agitację ludowej partii w parochiach jego jeparchii. W Uhorsku to wdy prochodyło świadkowania milenia od osnowania uhorskiej derżawy. Madziarskie obszczestwo zachopyła ciłonarodna nacjonalistyczna euforia, którą władza pitrymuała. Wielkie świadkowania prochodyły i na podkarpackiej Rusy. Na Wereckim Perewali, gdy uhorskie plemia w roku 896 wstupyły do karpackiej kotłowiny, był zbudowany monumentalny pamiętnik. Na jego odkrycia z Budapesztu przyszła władza i parlamentna delegacja. Julii Fircak schosnował to tu prenachodu i demonstratywno wkazował uhorskim politykom propastny rozdył między wielkimi oświadkowaniami milenia i dosłowno bidną socjalno-gospodarską sytuacją rusyńskich selaniów. Z inicjatywy episkopa i na osnowie jego memoranduma Ministerstwo Zemleplictwa Uhorskiej Władzy rozrobiło plan tzw. werchowyńskiej akcji. Według grupy był przeznaczony ekonom Edmund Egan. To ta akcja dnes jest jedną z najważniejszych w rusyńskiej historii. Charita i prostopinnie. Episkop Fircak tak samo zanymał się charytatywną diatelnością, osnowaniem samopomicznych kooperatywiów, borodbą proti alkoholizma. Apelował na swoich świaszczanykiów, żeby robiła na parochiach bractwa terzwosty. W Użhorodi zasnował syrotynec prodity duchownych, na osnowie kotroho u 1903 roku wynikła uczytelska seminaryja. Dalszy syrotynec zasnował u Marmarosz Sigoti. Episkopska kancelaria wydzieliła z swoich groszej studijnej sztypendii pro talentowany dity selaniu. Z inicjatywy i z finanszną pomocą episkopstwa w rusyńskich sełach było zbudowano albo oprawleno koło 200 szkolskich budynków. Był to czas ukryplenej madiaryzacji, no i episkop Fircak wojował za zachranienie cerkowno-słowiańskiego języka w bohosłużeniach, świaszczanykam kazał robety cerkowną dokumentację i propowidy po rusyńskie. Wdziaka episkopowi Fircakowi u 1906 roku było wydane cerkowne prostopinie. To stało głównym uczebnikom śpiewu własno na ciłej terytorii bywszej Wielkiej Mukaczowskiej eparchii. Amer episkop Julii Fircak w Użhorodi 1 juna 1912 roku. Witorok 25 sierpnia augusta 2026 roku. Użhorodzki skansen odprezentuje multikulturną didowiznę bez Rusyniu, autor listy Petro Medwid. Jak na swojej oficjalnej storinci na socjalnej sieci Facebook informował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania, w niedzielę 30 augusta 2026 roku u swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna didowizna i muzejna reprezentacja. Użhorodzki skansen podla publikowanych materiałów dał prostor pro prezentację do kilku narodnostnych komunit, które żyją na Podkarpatiu. No Rusyny na tej konferencji prostor nie dostali. Cytuania. Konferencja stanie prostorą pro dialog między przedstawicielami narodnostnych komunit, muzejnikami, doślidnikami i żytelami. Budeme hovoryty o historycznej pamięty i kulturnej identity, tradycjach i współczesności, a tak samo i o tym, jak multikulturna didowizna Zakarpatia jest przedstawlena i sochraniaje się w muzejnym prostorii, pisze organizator. Uczestne konferencji będą godne wysłuchać do kilku lekcji, w ramach których będę besiedłać się na przykład o Madiarach, Słowakach, Żydach, Rumunach i różnych aspektach ich kultur w ramach Podkarpacia. No a nie jedna tema nie jest przyświeczona Rusynom i ich kultury, choć Rusyny są autochtonnym naseliniom, jakie historycznie tworzyła majoritne naselinia dzisiejszej zakarpackiej oblasty Ukrainy.
choć od 2007 roku na osnowie ryszenia Zakarpacko-Oblastnej Rady Rusyny Sud na terytorii Zakarpacko-Oblastnej Ukrainy wyznane jako krema narodnost, to nie pierwszy raz, kiedy na takich i podobnych forumach Rusyny Sud ignorowany. Multikulturność Podkarpacia jest prezentowana bez korzennego naroda tego kraju, choć artefakty w muzeum są do wielkiej miry jak raz rusyńskie. Przypomnijmy, że w 2023 roku Zakarpacka Oblastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, gdzie startowały konsultacje z przedstawicielami narodnostnych komunit. Na totu striczu tak samo Rusyny zaproszeni nie byli. Kiedy my się zwrócili do administracji z poprosem, czego Rusyny, które na terytorii oblasty są okremą narodnością, zaproszeni nie byli, niech to na poprosy nie reagował. Czwartek, 27 sierpnia, augusta 2026 roku. Rusynistyka bohatsza o nowego doktora nauk. Autor listy Klaudia Nowak. Witorok 25 sierpnia augusta 2026 roku w Instytucie Języka i Rusyńskiej Kultury Priaszywskiego Uniwersytetu odbyła się oborona doktorskiej roboty magister Dominiki Nowotnej. Doktorantka boronyła dyzertację pod nazwą Formy i Peremeny Karpato-Rusyńskiej Literatury w Zjednanych Stanach Ameryki. Problem hybrydyzacji językowej i kulturowej dostomenności, której promotorami byli profesor Peter Kasza, a też docent Marek Mitka. Recenzentami byli docent Iwana Sliwkowa, profesor Lubomir Guzi i Nikola Skupeński. Oboronu otworzyła profesor Anna Pliszkowa, dyrektor Instytutu Języka i Rusyńskiej Kultury, a seret członów komisji naszła się maryńczyma doktor habilitowana Olena Dućwajfer. Temat dyzertacji tyka do przyry, która choć już skorsze była doświadczana, to furt jeszcze ostaje niedostatecznie opisana w rusynistycznych doświadczeniach. Literatura tworzona rusyńskimi emigrantami w SZA dozwala przyzryty się funkcjonowaniu języka i rusyńskiej kultury poza europejskim obszeriu, a też pereminam dostomenności, jakie prochodzą w obstawinach życia w diasporii. Osobliwo interesującym aspektem roboty może być problem pronikania się różnych językowych i kulturowych doświadczeń i ich odzerkalenia w literaturze. Po przedstawieniu dyzertacji i dyskusji komisja ryszyła na daty Dominiki Nowotnej stopień doktora. Tym samym zakończyła ona tot etap swojej naukowej roboty, ale jak wychodzić z jej sił wypowiedzianych podczas oborony, chce dalsze rozwijać swoją naukową działalność. Dziękujący recenzentom za ich uwagi i porady, Nowotna podkreśliła, że przynymać ich jak ważne wskazówki, które mogą być osenne w jej dalszych doświadczeniach. Oborona doktoratu stała się nielem podsumowaniem do teperycznej pracy nad dyzertacją, ale też punktem wychodu do dalszych doświadczeń. To ważny krok dla rusynistyki. Jawiła się dalsza badaczka, jaka swoją uwagę zwracać też gumęsze rozpoznanym obszeriom rusyńskiego świata. Doświadczenia nad literaturą rusyńskiej emigracji w Zjednanych Stanach Ameryki mogą być jednym z tem, który Dominika Nowotna będzie rozwijała takoj w swoich następnych pracach. Serdecznie gratulujemy i żałamy dalszych uśpichów. 5. 28 sierpnia augusta 2026 roku. 4 septembra odkryjut po rekonstrukcji Muzej Warhola, autor dopisu Petro Medwid. Muzej Narodnego Umenia Andy Warhola w Medjugorjach będzie po wielkiej rekonstrukcji znowu odkryty pro naszywników. Jak informowała Dasza Jeleniowa, mówczyni Praszywskiego Samosprawnego Kraju, świąteczne odkrycia odbędzie się 4 septembra 2026 roku za uczasty Donalda Warholy, synowcia Andy Warhola, jaki jest ambasadorem świątecznego odkrycia. Wstęp będzie podczas odkrycia bezpłatny. Muzej Modernego Umenia Andy Warhola był rekonstruowany Priaszywskim Samosprawnym Krajom w rokach 2023-2026 i inwestycja majże 16 milionów euro przyniosła kompleksną modernizację, która muzej zmieniła na nadczasowy kulturny i galeryjny prostor przyświęcony żywotu krala pop-artu. Cytuania Warholiu muzej je pro nasz kraj i pro ciłu Słowakiju wyjątkowym miściom. Ja bardzo rady, że po rokach intensywnej i składnej roboty możemy ludziom peredać zrekonstruowany i jednoczesno unikatny prostor, który dostojno prezentuje odkaz jednego z najwyznaczniejszych umelciów XX stolicia. Powił preceda PSK Milan Majerski.
dalsze cytowania. Wierzę, że odnowlony muzej przyniesie do regionu nowe impulsy, przyciągnie jeszcze więcej nawszczywnik i Słowakii i zagranicza i stanie miejscem, gdzie będą stryczać się umenia, oświta i żywa kultura. Bo skapczania twórczosty świtowego umelcia i jego rodziny, Rusyniu, skapczania umenia z modernymi elementami, przynosi sprawdy niezabytny umelecki zażytok pro wszystkie wiekowe kategorie. Prodążował Majerski. Nawszczywnicy się może tiszyć na nowe techniczne i zażytkowe nowoty, które to ta budowa przynosi. Twory Andy Warhola sobie te prebudut już w tot pierwszy den nielem pasywno pozaraty, ale dosłowno ich aktywno zażyty, bo rekonstrukcja dosłowno perepoiła oryginalne umenia, modernną architekturę, digitalne technologii, ale i oświtu, a kulturny turyzm. Stworzyła muzeum usłowia prototo, żeby się stał jedną z wyraznych kulturnych destynacji Słowakii i z międzynarodnym peresiachom. Zrobiliśmy wszystko prototo, żebyśmy spełnili współczesne wysokie pożadałki i oczekiwania domaśniego i zagranicznego nawszczywnika. Powił dyrektor Muzeum Modernego Umenia Andy Warhola w Medzilabirciach Martin Cubiak. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiachom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Obarianczyk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam usz. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obarianczyk z mojej muki budu piuk.

Magnus Medical, dystrybutor chirurgicznych instrumentów i medycznej aparatury, neobchidnych na każdym operacyjnym bloku. W ofercie Magnus Medical znajdziecie narzędzia wyprodukowane podle wszystkich norm Europejskiej Unii. Magnus Medical dostarczy chirurgiczne instrumenty po całej Polsce. WC znajdziecie na sajcie magnusmedical.pl. Magnus Medical, dystrybutor narzędzi i urządzeń chirurgicznych oraz aparatury medycznej niezbędnej na każdym operacyjnym bloku. Magnus Medical dostarczy sprzęt chirurgiczny z wielu dziedzin medycyny na terenie całej Polski. Więcej informacji na stronie magnusmedical.pl.

Nie umiałbym.

0: Zaraj też to sobie, chłopci, zaraj te, wesoło.
1: Ja tu przeczytam w tym przypadku przykład Barbary Dohnalik, która była bardzo dobrą przekładaczką. Taka kuściuk czeska Polka, mieszane mała korynia i bardzo dobry czuła w słowiańskiej literatury. I dobry mi przełożyła dumą mój mąż. Zobaczyć i umrzeć. Nim zajdzie słoneczko za górę czarną, nim weźmiesz ze sobą bociani przedwieczorny klangor, błyśnij mi jeszcze. Wyhoduj kwiaty na ziemi rodzinnej, ród mój wolnym wygrzej i potem zachodź. A ja już radości bezmiar wezmę na ramiona, za tobą nogi powlokę i skonam.

0: idę.
1: I poszła.
0: Ale rodzica sobie.
2: Gdzie mamy 01?
3: Uwaga. I proszę. Akcja.

0: Karpacka Ruś. Oficjalnie organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Sojedynnych Sztatach i Kanadii i Karpatorusko Obszczestwa w Kanadii. Wychody dwa razy na tydzień.
1: Dziarzeńko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś, numer 5. Piatnycia, 31 sicznia 1947 roku. Miestowiany przyszedł z Sowieckiego Sojuza. Wasyl Cuca w Detroit dostał pismo od swojego brata i jego ziacia, Mikołaja Bakana, który teper znajduje się w mieście Kałuszy Stanisławskiej Oblasty. Pod datą 30 listopada 1946 roku przyszedł tak. Dobry den, drogi stryku. Pozwól mi передати szczero serdeczny prywit od twojego brata Semena, jego żeny i ditej. Ja, Bakan Mikołaj, do którego wy pisali, pismo wasze dostał, za które bardzo dziękujemy. Dowidujete się o swoją rodzinę, to wasz brat, a mi, batko, zdoru, tak samo żena i dity. Tylko Hitler narobił wielkiej szkody, że ciłe nasze seło zostało zniszczone frontem. Grozik zdoru, tylko pomarła jego mama w 1946 roku. Iwan Semankowicz pomarł w 1946 roku. Wasyl Sysak zdorął, a jego żena pomarła w 1945 roku. De one teper znachodzia cia, toczno nie może napisać, tomu, że my rozeszli się w wersji 1946 roku. To jeszcze nie znają ich adresu. No, znają, że to wsi zdorowy, bo my byli razem dwa roky. Zwracają do was z prośbą, jak do rodyny, czy nie mogliby wy dowiedzieć się tam o moim brati, Jurku Bakani. Jak możecie, to передajcie jemu mój adres. My żyjemy teper niepochano. Mają swoje słowo i swobodu, tylko pidło, że nie mamy jeszcze czego trzeba, bo kraj jest zniszczony. Stanisławska Oblast, miasto Kałuż, ulica Ruska. Semen Cuca. 1 czytatel peresłał w naszą redakcję pismo od swojej rodziny w Kwiatony, pisane już po ruskim rożdestwie. W piśmie opisano, jak naczelnik polskiej policji w Uściu Ruskim rozumie nową narodną demokrację i slawiańskie bractwo. Tot uczytel prosił, żeby nie podawaty imię tego krajana z Kwiatony, który pisał to pismo, bo i on miałby mieć nieprzyjemności. Proszę was, nie dawajcie moje pismo do gazety, bo w Uściu Stefan Romcio już poterpił za to, że jego pismo z Wielkodnia było napoczatane w amerykańskiej gazety. Jego zaklikali na posterunok policji i komendant milicji wsypał mu bezlice i skryczał. Jak się ci tu nie lubi i banujesz za rusińskim obrządkiem, to marsz do Rosji. I takoho doczekali myślemkę na swojej praditnej zemli. I jeszcze piszę wam, że to bandyty napale na Kwiatoniu przed samym ruskim rożdestwem. Kto se dał znaty do Uścia wojsku, to konnycia ruszyła i jednego bandurywcia zabili, a drugi powtikali. Ubyty był rodom z Panknoj. O 2 dni późniejsze w Łosiu na drozi naszli ubytego człowieka. Leżał twarzą do zębli, a na pleczach miał przyczyplenu wielką kartkę, a na tej kartce był opisany jego rodowód i przyczyna śmierci. Pisali, że był zasłużony na karę śmierci, że wyrok wykonano w Łosiu i że to samo czeka jego trzech towarzyszy. A podpis był taki. Ukraińska powstańcza armia. Ubyty człowiek był zo Śnitnyci. Pisze Jarczak Iwan, pereselenec z Serednyci, powitalisko, do szwagra Ili Małachowskiego w Akron. Seło Buczale 7 listopada 1946 roku. Powiadomlu was, że ja wasze pismo pouczył, za które serdecznie dziękuję. Duże mi dziwno, jak wy się dowidali, gdzie ja żyju. Prawda, wy adresowali seło Chłopy, a ja żyju w seli Buczale. Nas na Buczałach je 10 rodyn, a reszta rodyn żyje na Chłopach. W Serednyci leszyło się 29 rodyn. No ja nie znaję, co z nimacy żyjut. Dziękuję za wasze pismo, bo my jeszcze nie byli wesoły, jak z domu wyjechali, aż teper. Jak jem to pismo dostał, to mi duże wesilsze stało, żem się dowidał, że to mi synok jeszcze żywy, iż to wy jego ratujete. Ja jemu nie mogę niczego posłać i nie znaju, czy pismo tam dojdzie do was, a do syna to i mowy nie ma. My mamy sztoisty i no nie ma komu, bo syniu moich nie ma, a żena moja w szpitalu. Był jem z nią w Drohobyczy, to dostał jem naprawlenie do Lwowa i tam była 4 tygodnie. Potem odpustili jej do domu na 6 tygodni i znowu pojechała wrze 2 tygodnie temu, a z kilku budę to sam nie znaju. Pisała, że jej lepszej, że skoro przyjdę do domu. Mój synok, Wołodymyr, chodzi do szkoły, do trzeciego klasu i dużo dobry uczyć się. A dziewczyna Mylija, to musi być tego z dynią, a Anna także jej pomagaje. Tak jest już to robyty, iż to isty. No, nie ma komu. Nie robyty, nie isty. Chyżu mają, konia mają, korowy mają. Nie masz to kazaty, wsioho je. I niczego nie brakuje. I no, nie ma komu robyty. Zemli dostał jem 6 morhił, ale zemla czorna. Dobra zemla. Aż to do waszej sestry Anny, to ona je w strykach. W tym domu dobyła. Moja żena do niej izdyła i ona siuda do nas przyjeżdżała wrze 3 razy. Żyje z praci róg. Ja jej kazał pisać do was, no ona boić się, bo ona żyje pod samym kardonom. Zwiduje te, kto je moim susidom. Ja maju susidami ludej z Zaliska, z Wielkopola i od Peremyśla i od Jarosława. I z Seredneci je chyba ochwat Mykołaj. Łuczkowoho Michała syn ożenił się pod Magurą z Jantoszkową Jewediłką, ta je moim susidom. I Kyczak Michał, i Kochut Michał Myśkił, i Michał Kowalykił, i ochwatowoho Iwana syn Jaśko, takoż sud tu na Buczałach. Jaśko jest listonoszą, a jego otec jest w Ameryci. Piszete mi, że wysia w Stricyle z człowieką, który przyjechał z kraju od Gorlic. Może wam dasz to rozkaże, jak znaje, a może i nie znaje, bo to od nas daleko. Piszete mi, że wy robili wesila, żeście oddawali swoją diłku Oluchu i bahato hostej było u was. My takoż zasyłamy serdeczne błogosławieństwo tej młodej pary. Niechaj ich Gospod błogosławi i Syjona, żeby byli bohaty jak zemla, a zdrowy jak woda, żeby prożyli dołhy lita w lubwy i spokoju. USSR, Drohobycka Oblast, Komarniewski Rajon, Seło Buczały. Jarczak Sztefan. Krajani z Królika Wołoskoho powit Sanok naszą swoich susidiów w Tarnopolskoj Oblasty. Sztefan Szerszeń w Embridge, Pensylwania, dostał pismo od swojego ujka z Sowieckiego Sojuza i chce podzielić się tym ze swoimi krajanami. My dostali list od naszego ujka Pereselencia z Królika Wołoskoho powit Sanok na zapadną Ukrainę. Ujko pyszut, że im się dobry powodyt. Mają tu 2 koroły, 2 wiłci i dost isty. Lemże łachy, dorohy i pyszut, że Waśko Bober ich susid naszą ich na Ukrainie. To Waśko Bober nie chodził i chaty do Rosji, no stał się doma, że budę w Króliku gazdował. A potem jak bandyty ficzny 1946 spalili nasze seło, to on znał, że już na jeczoło trymaty się i dawaj do Rosji. Tam ponachodył swoich susidiów i znakomych, to my tiszymy się, że on im porozpowiedział, że to się na Lemkowszczynie robyt. To nie budu tak banułaty za tym, co leszyli. My posyłamy jego adres, aby ste dali do naszej gazety. Może tak to z naszych króliczaniów i susidiów i stoszno posady wysłoczka chodziłby się dowidaty o swoją rodynu. To najpysze na to adres, bo ujko pyszut, że tych seł ludę tam sód. Zapadnia Ukraina, oblast Tarnopolska, rajon Kozowa, seło Budyli. Sztefan Skierczak. Rychwałt powit Gorlici. Michał Feciuch w Linden, New Jersey, peresał w redakcji Karpackiej Rusy riad pisem od bliskich rodnych, jakie powrnuli się z Sowieckiego Sojuza, bo im tam nie polubyło się. W pismach skazano także, że pereselenci z Rychwałda zbierają cię teper w seli Swierz, powit Peremyślany, Lwowskoj Oblasty, gdzie już nachodzi cię ponad 90 rodyn z Rychwałda. Pisze Sztefka do tety. 18 listopada 1946. Pozdrawiamy was, ja, Sztefka, Janna i Teklusia. Pozdrawiamy tetu Teklu i Dida z ich ditmy. Pozdrawiamy i tetu Annu i Dida i ich dity. I pozdrawiamy Dida Michała Feciucha, ich żynku i dity. List jem dostała od was, tetuś, i bardzo jem się wtiszyła, żeście mi napisali i dolary prysłali. Dowidujecie się za nasze powodzenia, to powodzenia u nas bardzo kiepskie, jak na służbie. Piszlibyśmy do swojej chyży, ale nie mamy nic, chyża obderta, wszystko pokrali. I dowidujecie się, tetuś, jak nam było w Rosji. To jak Ruskę zawojowali, to zaraz przyszli delegaty Ruskie i pisali do Rosji, jak to nie chodził, to straszyli. I wszystkie ludzie ze strachu pojechali. Tam my przyszli na Rusala w czerwcu i tam my chodzili na robotu do kołchospu, to my zarobili na den 30 deka zerna jedno. Trzeba było robić 3 dny na kilo zerna. To my zaraz zbierali się nazad do domu. W Weresniu wyjechaliśmy na furach, a my byli aż koło Krywoho Roha. My jechali korołą i koniom. Łachyśmy wezli i isty, a także dity się wezli na furii, a reszta tam zostało wszystko w Rosji. Jak zmy jechali, przyszła zima. To zodmrożaliśmy ruky i nohy, bo zmy przyszli do domu na światy wieczór. Zima, studzień było i bida była wielka. Jak sme prijechali, to mamu, tata, Michała i Petra zabrali nazad do Rosji. A nas trioch nie było doma, bo my byli na służbie. To sme się zostali wsi try. A korowu i konia zabrała policja. A Stefan, młodszy od mene, został w Rosji, bo nie chciał wertaty się z nami do domu. Teper tato i mama pisali mi od Tarnopola, że żyją. I tam są teta Stefka Klansko. Piszą, że i Stefan z nima. Ale mój tato niemal zdorowla od wojny, bo one były 3 razy raneny, a moja mama, Maryja z Lepakiu, male 10 dity, semero syniu i nastry. Dowidujecie się tetuś, z kim baba jechali i dito, to one jechali z ostryną z domu, z ostrykową Petrową babą, ale stryka nie je, bo one są we Francji już 15 roku. Na nas była bida w dorozi, a na starych jeszcze hiersza. To dito chmerli koło Lwowa, w celi Stawczanach i pochowany jak suco. Chwała Boża była. I ruski ksiądz ich chował, a baba merle 2 tygodnie późniejsze, koło Sambora, w seli Sofiadowycy. To babu chował polski ksiądz, bo ja tam była. Pozdarowla dwas tetuś, moja gazdynia, z ciłym domom. I pozdarowlaju dwas teta Antoszka i ich Tekla, bo my blisko z tetą Antoszką. Moja sestra Anna jest w Gorlicach i Teklusia jest blisko mene, ale jeszcze mała, ma 12 roku. No bardzo się tiszyła, że tetusia z Ameryki prysłale dulara. Ale jak się zejdeme w sitry, to tam płaczemy, bo nie mamy komu pity. Nie zabudte on nas syrotach, choć do jaki łach nam przyszlejte, bo ja mam na miesiąc 400 zł, a powód na metr kosztuje 500 zł. Tetuś, może byste choć jedną tam wzięli i może byste nam choć jedną knyżku rusku prysłali, żeby nie zabyty jeszcze o swojej wiri. A tu was, tetuś, proszę pohledajte mojej mamy sestriu, Pajzu Lepakołu, Ulku, albo Łania Lepak, albo Annu Lepak od Tofija i Juhaskę Lepak. Proszę was, dajte do gazety, bo heł Polakę to się tak nastarają, żeby naszli moją rodynę. Pisze sestra Maryna z mużem i dietmy. Dziękuję za pismo i groszy, a dalsze pisze tak. Dowidujesz się, sestruś, jak my z Rosji przyjechali i cy zme byli w Zrychwałczanami, to my wsi razem przyjechali do Kohospiu i tam nas nie dali razem. Lem porozbierali po paru familii. To nam było nie do życia i wernuliśmy się na Ukrainę. Jechaliśmy 9 tygodni furami tak, jak pierwsze cygane u Waśki. Przyjechało nas 30 familii i tam nas zima zaszła. Przyjechaliśmy na samego Michała i byliśmy tam do marca, a z kińcią marca zmy przyjechali do domu i siedzimy w swojej chyży. Ale na jar zmy nyczne sijali, aż teper pod zimu zmy posijali żyta i pszenyci. My pojechali same do domu, a to te druhy wsi tam za Lwową 40 km zostali i tam sód. Jeszcze ich wece przyszło do toho seła, bo ich teper tam jest 90 rodyn w jednym seli. I dowidujesz się, sestruś, o tata i mamu, to oboje pomerli w dorozi. Tato pierwsze, a mama 2 tygodnie późniejsze. Tam sód pochowany, na Ukrainie. Tam mali księdza i wsi 3 synowe byli i newisty, a ja nie była, bo my piszli pierwsze od tamal. I piszesz, że mi syn pisał do tebe i z Niemieczyny. To mi napisz jak mój imeno, bo ja mam 3 synów w Niemieczyni, a żaden nie pisze. O 2 czujemy, że żyją, a za 3 nie znamy. Diłku zma oddali. To zostale na Ukrainie z chłopom i 3 dietmy. Droga sestruś, nie mogę te wszystko opisać, jaką mam trapezu, ale dziękuję Bogu, żem się dostała do domu. Mamy konia i korołu i 2 kozy i w swojej chyrze siedzimy. Mamy 1 chłopcia i 2 dziewczat koło sobie. Dalsze pozdrowlaję 2 sestry ze szwagramy i dietmy, sestru Teklu i Annu. A teper pozdrowlamy Michała Feciucha, jego żydku i dity. Dowidujesz się pro swoją sestrę Antoszku. To ona była ze swojego chłopa bratom, to jeszcze zostali na placu, ale teper musieli przyjechać tu, na Ukrainę, bo wsi tam sód. A teper ja, Maryja Hebuza, ze swoim człowiekom i z dietmy, zasyłaju wam, nasze rychwodczane, serdeczne pozdrowienie. Ja was nie znaju, ale w dneśnim czasie tak się ludzie pohladują. Tak samo pozdrowlaju Michała Feciucha, jego żenu i dity, drogi bratuś, co jest z tobą, że ja nie mam listu? Czy moja diłka bilsze pisała do tia, czy nit? A pro sestru Antoszku, ciueli to nie było żadnych listów. No teper przyszło 3. To pyszut, że ich jest 10 rodyn w jednym seli. Ja pisała pro Antoszku, co ona tam. To jak mi napyszut, to zaraz dam ty znaty. Ale do nas z Rosji idą listy i po 4 miesiaci. To podaję tobie adres od diłki Jurka Recelaka, bo ona budę o niej znała. To możesz sam napisaty. SSSR, rajon Peremyślany, seło Swierz, obłast Lwowska. Stefan Hutnik. Pisze żena Iwana Dzwonczyka i z Kunkoły do Michała Feciucha w Linden, New Jersey, pod datą 4 sierpnia 1940 roku. Chrystus zrażdaje cię. Tymi słowami witam się z tobą, braty i bratowa, i z wasze modlitwy. I donoszę wam, że list im od was odebrała. Byli w liści $2. To duże krasno za nich dziękuję, bo się mi przydadut. Da koho połotna za nich kuplu. Ja ci u wojnu była w Niemczyni, to mnie zarobiła nycz. Lem się mną narobili jak koniom. A jak Ruskie przyszli do Berlina, to można było braty dost wszystkoho, bo wsi magazyny byli porozbywane. Tak i ja nabrała i obutia, i łachił, z kilką mogła, ale jak im jechała do domu, to po drodze mi wszystko Ruskie zabrali i szkoda było mojej trapezy. Nie tylko mi, ale wszystkim, co zmajechali tym transportom. Przyszłam z Niemczyny do Rychwałda, ta się płakaty chodziło. Nie było w sali lem 9 gazdów naszych, a reszta Polaky. Dowidujesz się, braty, czego Antoszka piszła do Rosji. To heł, jak przyszły ruskie delegaty zapisywały ludy do Rosji, tak obiecywali, co tam może dostaty. Mówili, że 8 godzin robić na bu, a może zarobić za 8 godzin 20 kilo pszenici. Ta każdy się tjach do takiego kraju. I mówili, że oprócz tego dostanę 2 hektary pola na własność i może trzymać 2 korowy, jednego konia i swyń, kur, kilko chocze. Mlinci nie kazali braty, a jak przyszły tam nasze ludy, to pokazało się, aż to jest. Kto ma mlynec, to jeszcze dychał, bo jak im zerna wkrał, to w mlynce zmołą. Tak robili nasze rychołczane w kołchospi, to im wypłatyli za rik po 20 deka i po 30 deka zerna za den. I tak tam jest. To i ona się tjachła do Rosji, że jej bude lipsze, bo iśli i bohatszy gazdowe od niej. To tak i cygany są teper w Rosji. Antoszka, jak piszła do Rosji, to nie wernuła się. Wernuli się drugie ludy, to ich zabrali nazad tamtej zimy. A jej chłop jest we Francji. No pisał teper do Rychwałda, że przyjdę do domu. A Antoszczyn Michał był w Niemczyni na roboti, to zabrali ho Ruskę do swojego wojska i nie znamy, co żyje. W ich chyży jest Polak, gazduje na grunty. Ale jak jej chłop wernuł się, to chyżu i grunt dostanę nazad, bo heł duże powertale. A teper mi napisz, czy sestra Marta żyje? Bardzo im się zasmutyła, że bracia nie żyją. A Maryna pisze, że żyje.

Prelat tygodnia portalu LemFM. Wysoko preoświęcony Jona koronował cudotworną ikonę z Szaszowej. Autor listy Piotr Medwid. W dniach 15 i 16 augusta 2026 roku w Szaszowi Bardyjowskiego okresu odbył się tradycyjny archieparchialny odpust na praznik uspania Preświatej Bohorodyci. Sobotniejszy program począł przywitaniem putnikiu, który szli do Szaszowej pisze i z Bardyjowa. Na tej puty brał uczest i wysoko preoświęcony władyka Jona Maksym, preszywski archiepiskop metropolita. Głównym punktem odpustu była niedzielna torżestwenna archierejska bożestwenna liturgia, której głównym służytelom był Kiriona. Perad liturgią odbył się obrzad nowego koronowania cudotwornej ikony Preświatej Bohorodyci z Szaszowej przy nachodzi 320. rocznicy i slizynia obnowlenyma koronkami. Podle dostępnych historycznych zapisów, to ta ikona u 1706 roku slizyła krwawne slezy z bukw ISHS, Jezus Chrystus, podczas siedmych tygodni. Szaszowa, która jest filią parochii Ortutowa i swoją ikoną Preświatej Bohorodyci z dityną na rukach, jaka jej z 15. stolicia i która się podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku wspomina jak mirakulosa, cudotworna, jest najstarszym putnickim miścią Preszywskiej archieparchii. Toczniejsze dane o cudach powiązanych z tą ikoną siany sochranyły, ale o tym, że się tu dijale cuda świadczy cienny dokument. Pismo papy rzymskiego Pija VI z 30 juna 1779 roku, w którym się pisze o udzieleniu pełnomocnych odpustków pro chram w Szaszowi na 7 roku. Dokument był podla kanonicznej wizytacji z 1834 roku ułożony w chramie w Kwoti. Kiedy pełnomocne odpustki były pro chram w Szaszowi udzielone już w 1789 roku, można konstatować, że putowania wirujących ku tej ikonie poczęło o mnoho skorejsze w minułosty. Od 1845 roku w Szaszowi odbywają się każdy rok odpusty przy nachodzi praznika uspania Preświatej Bohorodyci. Poniedziałek 24 sierpnia augusta 2026 roku. Przed 190 rokami narodził się Julii Fircak, episkop obczestwenny i polityczny diatel, autor dopisu z historii Piotr Medwid. Paro dni temu przypomnieliśmy sobie okruchu ryczniciu narodzenia wyznacznego rusyńskiego cerkownego diatela. Był episkopom Mukaczowskiej grekokatolickiej eparchii, no jego diatelność nie była lem na cerkowni Newi. Julii Fircak zapisał się do historii Rusyni w takiej wece swoimi aktywnościami. Świaszczennik, pedagog i polityk. Narodził się Julii Fircak 22 augusta 1836 roku w seli Chudlowo na Podkarpaciu. Absolwował Użhorodzku duchowną seminarię. Teologię studiował dalsze na Centralni Bohosłowskiej Seminarii u Wiedniu i na Instytucie Świętego Augustyna. W roku 1861 był rukopołożony na grekokatolickiego świaszczennika, tak i po tym ho mukaczowski episkop Wasyl Popołycz przyznaczył profesorom dogmatyki. I tak aż do 1886 roku był profesorem Użhorodzkiej Duchownej Seminarii, pak do 1887 roku tam był rektorem. W roku 1887 Julii Fircak wstąpił na put politycznego diatela. Stał deputatem uhorskiego parlamentu i na tej posadzie był do roku 1890. Wdiaka temu, że się wysoko oświadczył i miał znania mnogich europejskich języków, miał szerokie związki w madziarskich władnych kruchach, co później schosnował. Biedny stan eparchii i werchowieńska akcja. W roku 1891 był przeznaczony za episkopa mukaczowskiego. Po tym, jak się schopił swojej funkcji, zrobił tradyczne wizytacje okremnych parochii i przyszedł na to, że ma alarmującą sytuację w swojej eparchii. W podkarpackich komitatach jak raz prochodziła największa wolna emigracji do Spojennych Stanów Ameryki i do Kanady. Dziesiątki tysięcy selaniów legalno i nielegalno odchodzili do Hamburgu albo Rijeky, a odtyl do Wiedna na tunich nakładnych szyfach w nieludzkich obstawynach za morę. Zakazy uhorskich uriadiów, a nieposylnene patroli na granicznych perechodach nie dokazali zaborony te masowi emigracji. Podczas ostatniej dekady XIX stolicia emigruwało z komitatiu Mara Marosz, Berek, Ung, Zemplin i Szarisz ponad 100 tysięcy żyteliów, najwięcej Rusyniów, w jednej z nima i Madziary, a Słowacy.
Jak raz to znepokoiło episkopa Fircaka i z parochii przyrodno odchodzili to najsposobniejsze, często zjistała i z naselenia lem tretyna. I tak episkop wyrzeszył schosnowaty interes własnej opit Karpatia przed wyborami do parlamentu i zwernuty ich uwagę na bardzo złą socjalną sytuację i nieblahe doślitki. W roku 1896 peredał uhorskiej władzy memorandum o katastroficznej gospodarskiej sytuacji na podkarpackim seli, o kremu na Werchowyni, o masowej emigracji i doślitkach tego wszystkiego. Uhorska władza przyznała memorandum jak ważny dokument i zrobiła z episkopem Fircakom tajny dohovor. Na osnowie tego władza preobiciała zwykrzyty finanszny pomiesz grekokatolickiej cerkwy, zabezpieczyty zwolnienia grekokatolickich duchownych do parlamentu, zabezpieczyty efektywną gospodarską pomiesz rusyńskomu żytelstwu i przyznaczyty na najwyższe uriadnickie miścia w podkarpackich komitetach uriadników grekokatolików. Episkop się mu postarate, żeby zmaryty przedwolebną agitację ludowej partii w parochiach jego jeparchii. W Uhorsku to wtedy prochodziło świadkowania milenia od osnowania uhorskiej derżawy. Madziarskie obszczestwo zachopiła ciłonarodna nacjonalistyczna euforia, którą władza pitrymuała. Wielkie świadkowania prochodzili i na podkarpackiej Rusy. Na Wereckim Perewali, gdy uhorskie plemia w roku 896 wstupili do karpackiej kotłowiny, był zbudowany monumentalny pamiętnik. Na jego odkrycia z Budapesztu przyszła władza i parlamentna delegacja. Julii Fircak schosnował to tu prenachodu i demonstratywno wkazował uhorskim politykom propastny rozdył między wielkimi świadkowaniami milenia i dosłowno bidną socjalno-gospodarską sytuacją rusyńskich selaniów. Z inicjatywy episkopa i na osnowie jego memoranduma Ministerstwo Zemleplictwa uhorskiej władzy rozrobiło plan tzw. werchowyńskiej akcji. Według czym grupy był przeznaczony ekonom Edmund Egan. To ta akcja dnes jest jedną z najważniejszych w rusyńskiej historii. Charita i prostopinnie. Episkop Fircak tak samo zanymał się charytatywną diatelnością, osnowaniem samopomicznych kooperatywiów, borodbą proti alkoholizma, apelował na swoich świaszczanykiów, żeby robiła na parochiach bractwa terzwosty. W Użhorodii zasnował syrotynę z prodity duchownych, na osnowie kotrochu u 1903 roku wynikła uczytelska seminaryja. Dalszej syrotynec zasnował u Marmarosz Sigoti. Episkopska kancelaria wydzieliła z swoich groszej studijne sztypendyi pro talentowane dity selaniu. Z inicjatywy i z finanszną pomocą episkopstwa w rusyńskich sełach było zbudowano albo oprawleno koło 200 szkolskich budynków. Był to czas ukryplenej madiarizacji, no i episkop Fircak wojował za zachranienie cerkowno-słowiańskiego języka w bohosłużeniach, świaszczanykam kazał robić cerkowną dokumentację i propowidy po rusyńskie. Wdziaka episkopowi Fircakowi u 1906 roku było wydane cerkowne prostopinie. To stało głównym uczebnikom śpiewu własno na ciłej terytorii bywszej Wielkiej Mukaczowskiej eparchii. Amer episkop Julii Fircak w Użhorodii 1 juna 1912 roku. Witorok, 25 sierpnia augusta 2026 roku. Użhorodzki skansen odprezentuje multikulturną didowiznę bez rusyniu, autor listy Petro Medwid. Jak na swojej oficjalnej storinci na socjalnej sieci Facebook informował Zakarpacki Muzej Narodnej Architektury i Bywania, w niedzielę 30 augusta 2026 roku u swoich prostorach organizuje naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna didowizna i muzejna reprezentacja. Użhorodzki skansen podla publikowanych materiałów dał prostor pro prezentację dla kilku narodnostnych komunit, które żyją na Podkarpatiu. No Rusyny na tej konferencji prostor nie dostali. Cytuania. Konferencja stanie prostorom pro dialog między przedstawicielami narodnostnych komunit, muzejnikami, doślidnikami i żytelami. Budeme mówić o historycznej pamięci i kulturnej identity, tradycjach i współczesności, a tak samo i o tym, jak multikulturna didowizna Zakarpatia jest przedstawlena i zachraniaje się w muzejnym prostorii, pisze organizator. Uczestnicy konferencji będą godni wysłuchać da kilka lekcji, w ramach których będą besiedować się na przykład o Madiarach, Słowakach, Żydach, Rumunach i różnych aspektach ich kultur w ramach Podkarpacia. No a nie jedna tema nie jest przyświeczona Rusynom i ich kulturi, choć Rusyny są autochtonnym naseliniom, jakie historycznie tworzyła majoritne naselinia dzisiejszej zakarpackiej oblasty Ukrainy.
Choć od 2007 roku na osnowie ryszenia Zakarpackiej Oblastnej Rady Rusyny Sud na terytorii Zakarpackiej Oblasty Ukrainy wyznane jako krema narodność, to nie pierwszy raz, kiedy na takich i podobnych forumach Rusyny Sud ignorowany. Multikulturność Podkarpacia jest prezentowana bez korzennego naroda tego kraju, choć artefakty w muzeju są do wielkiej miry jak raz rusyńskie. Przypomnijmy, że w 2023 roku Zakarpacka Oblastna Wojeńska Administracja informowała, że Zakarpacka Oblast stała pierwszym regionem Ukrainy, gdzie startowały konsultacje z przedstawicielami narodnostnych komunit. Na totu striczu tak samo Rusyny zaproszeni nie byli. Kiedy my się zwrócili do administracji z poprosą, czego Rusyny, które na terytorium oblasty są okremą narodnością, zaproszeni nie byli, nikt na poprosy nie reagował. Czwartek, 27 sierpnia, augusta 2026 roku. Rusynistyka bohatsza o nowego doktora nauk. Autor listy Klaudia Nowak. Wtorek, 25 sierpnia, augusta 2026 roku w Instytucie Języka i Rusyńskiej Kultury Przyjaźniewskiego Uniwersytetu odbyła się oborona doktorskiej roboty magister Dominiki Nowotnej. Doktorantka boroniła dyzertację pod nazwą Formy i pereminy karpato-rusyńskiej literatury w Zjednanych Stanach Ameryki. Problem hybrydyzacji językowej i kulturowej dostomenności, której promotorami byli profesor Peter Kasza, a też docent Marek Mitka. Recenzentami byli docent Iwana Sliwkowa, profesor Lubomir Guzi i Nikola Skupeński. Oboronu otworzyła profesor Anna Pliszkowa, dyrektor Instytutu Języka i Rusyńskiej Kultury, a seret členiu komisji naszła się maryńczyma doktor habilitowana Olena Dućwajfer. Tema dyzertacji tyka do przyry, która choć już skorsze była doświadczana, to furt jeszcze ostaje niedostatecznie opisana w rusynistycznych doświadczeniach. Literatura tworzona rusyńskimi emigrantami w SZA dozwala przyzryty się funkcjonowaniu języka i rusyńskiej kultury poza europejskim obszeriu, a też pereminam dostomenności, jakie prochodzą w obstawinach życia w diasporii. Osobliwo interesującym aspektem roboty może być problem pronikania się różnych językowych i kulturowych doświadczeń i ich odzerkalenia w literaturze. Po przedstawieniu dyzertacji i dyskusji komisja ryszyła na daty Dominiki Nowotnej stopień doktora. Tym samym zakończyła ona tot etap swojej naukowej roboty, ale jak wychodzi z jej sił wypowiedzianych podczas oborony, chce dalsze rozwijać swoją naukową działalność. Dziękując recenzentom za ich uwagi i porady, Nowotna podkreśliła, że prynymat ich jak ważne wskazówki, które mogą być hosenny w jej dalszych doświadczeniach. Oborona doktoratu stała się anelem podsumowaniem do teperycznej pracy nad dyzertacją, ale też punktem wychodu do dalszych doświadczeń. To ważny krok dla rusynistyki. Jawiła się dalsza badaczka, jaka swoją uwagę zwracać też gumańsze rozpoznanym obszarom rusyńskiego świata. Doświadczenia nad literaturą rusyńskiej emigracji w Zjednanych Stanach Ameryki mogą być jednym z tem, który Dominika Nowotna będzie rozwijała tako i w swoich następnych pracach. Serdecznie gratulujemy i żałamy dalszych uśpichów. Piatnycia, 28 sierpnia, augusta 2026 roku. 4 septembra odkryją po rekonstrukcji Muzej Warhola, autor dopisu Petro Medwid. Muzej Narodnego Umienia Andy Warhola w Medjilabirciach będzie po wielkiej rekonstrukcji znowu odkryty pro nawszywnikiu. Jak informowała Dasza Jeleniowa, hovorkynia Praszywskiego Samosprawnego Kraju, światoczne odkrycia odbudzie się 4 septembra 2026 roku za uczasty Donalda Warhoły, synowcia Andy Warhola, jaki je ambasadorom światocznego odkrycia. Wstup będzie podczas odkrycia bezpłatny. Muzej Modernego Umienia Andy Warhola był rekonstruowany Praszywskim Samosprawnym Krajom w rokach 2023 aż 2026 i inwestycja majże 16 milionów euro przyniosła kompleksną modernizację, która muzej zmieniła na nadczasowy kulturny i galeryjny prostor przyświęcony żywotu krala pop-artu. Cytuania Warholiu muzej je pro nasz kraj i pro ciłu Słowakiju wyjątkowym miściom. Ja bardzo rady, że po rokach intensywnej i składnej roboty możemy ludziom peredaty zrekonstruowany i jednoczesno unikatny prostor, który dostojno prezentuje odkaz jednego z najwyznaczniejszych umelciów XX stolicia, powił preceda PSK Milan Majerski.
Dalsze cytowania. Uwieriu, że obnowleny muzej prynese do regionu nowe impulsy, prytjachne i szczywece na wszczywne kiwi Słowaki i zahranycza i stane miścią, de budut stryczate się umenia, oświta i żywa kultura. Bo skapczania twórczosty świtowego umelcia i jego rodyny, Rusyniu, skapczania umenia z modernyma elementami, prynosyć sprawdy niezabytny umelecki zażytok pro wszystkie wikowe kategorii. Prodążował Majerski. Na wszczywnicy się może tiszyć na nowe techniczne i zażytkowe nowoty, które to ta budowa prynosyć. Twory Andy Warhola sobie te prebudut już w tot pierwszy den nelem pasywno pozaraty, ale dosłowno ich aktywno zażyty, bo rekonstrukcja dosłowno perepoiła oryginalne umenia, moderną architekturę, digitalne technologii, ale i oświtu, a kulturny turyzm. Stworzyła w muzeju usłowia prototo, żeby się stał jedną z wyraznych kulturnych destynacji Słowakii i z międzynarodnym peresiachom. Zrobiliśmy wszystko prototo, żebyśmy spełnili współczesne wysokie pożadałki i oczekiwania domaśniego i zagranicznego nawszczywnika. Powił dyrektor Muzeum Modernego Umenia Andy Warhola w Medzilabirciach Martin Cubiak. Wysłuchaliście dopisy, jakie publikowane były na portale LMFM protiachom minułego tygodnia. Program zrychtowała Natalia Małecka-Nowak.

u stóp moich kraina dostatków i krasy. Nad głową niebo jasne, krok piękne lice. Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolicy? Dalekie, niestety, jeszcze dalsze czasy. Litwo, piały mi wdzięcznie twoje szumiące lasy, niż słoiki bajdaru, saltiry dziewicy. I weselsze teptałem twoje trzęsawice, niż rubinowe morwy, złote ananasy.

0: tak daleki.
1: Tak różna robi nieponęta. Dlaczegoż roztargniony wdycham bez ustanku do tej, którą kochałem dni moich poranków. Ona w długiej dziedzinie, która mi odjęta, gdzie jej wszystko wiernym powiada kochanku, depcząc świeże myślady, czy szanej pamiętam.

Zaziem z tobą. Wołom w leczu swój wołok, jak szachtarski kin wozok żelizny. I choć mi ciężko, zdochbym, kiedybym ja wyprzyjał.

0: Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Witam was bardzo serdecznie na słuchowisku i zapraszam na następny odcinek powieści Ruska Dola Władimira Chylaka. Toto zbychnienia za jedno wesołej dityny było dla jej rodziców nieobyczne. Maty pizryła z zaczudłanią na diłku i otec doraz tak się zabył, że w ciachnenej swajko dym wypełnił gambu, która wyzerała teper jak naduty myhir i doperła o chwilu wypustyła hejby lokomotywa husty kup. Szto tobi, duszko, tiaszko, bolid dasz to? Zwidał pospiszny otec.
1: Ha, ha, ja nie znam, szto to tiaszko, szto bolid.
0: Roześmiło się dziewcza.
1: Lem to ta robota się mi omerzła. No i to haft bardzo trudny, niemudry. Ta lysz ho, każemy haft jarci dokinczyty,
0: raiła maty.
1: Maryczka hejby nie zwarnuła uwagi na to te słowa, lem poszportawszy w szówni kupci liżnych wzirciu, wyniała jeden i splesnuła radiśni w dołony. Szto za czudowej deseń, cyne tak, nianiusiu? Kiedbym tak soj łyszyła fartuszok, to na zabawi w iszły albo cemianti wszystkie dziewczata by mi zawyduwali.
2: Może byt, odpowił otec. Ta ja by nie dał fajku duchanu za taką durnyczku.
1: Dla was wszystko, co nam na serce leży durnyczka,
0: odryzało dziucza z komiczną gniłą.
1: A bez takich durnyczok nikomu bym się nie spodobała. Cyne tak, mamyczko?
0: Matir uśmiechnęła się, tanyczne odrekła. Była przekonana, że jej diłka i bez stroienia się harda.
2: No, no, ja ty nie boroniu, zberaty się do jakich lemchoczesz hadwabił, haftił, łyszywanok, wszystkich żenoczych wydumok.
0: Tychomoruł ju otec.
1: Lem neś widuj mia o mi smak w takich sprawach. Kiedby mi dech to ty deseń odrysował na hadwab, sama nie poradzu, a nie mam usłużnej duszy.
2: Są odkany, czy by ty nie odmowył,
0: raił stary, pićmichujuczy się. Maty nachmaryła czoło i zauważyła.
1: Skoro już zrobiłby to pan Szwarc.
0: Pryszął szor i na kowala zachmaryty się.
1: Są odkany, czy... Win, a czyś zrobiłby to, oż to bym ho poprosyła,
0: rekła diłka.
1: Ten śmił ho prosyty, win za jedno sity, jak prykowanej pryknyszci.
2: Bo z knyszki budę żył,
0: wtiał bradacz.
1: Kiedy ho poproszę o daszto,
0: prodążała Maryczka,
1: ta win hołodno odpowiadać.
2: Służu, albo ja na wasze rozkazy.
1: A mi barsny jako, nigdy winne zażartuje, nigdy się nie uśmichnę, jak inczy młody chłopci, nigdy nie pobysiduje dousze, lem odpowiest na zwidania, a kiedy przypadkom dakus się rozbysiduje, to lem o moralnosty i o prawyłach życia. Win se taki poważny, jak siłaszczennyk przy analojczyku. W jego towarzystwie aż hołodom proszybat.
2: Ale tot człowiek rozumie życia, jakim ono je,
0: sposteriuch otec.
2: Ne jak czaczko dla sebe, a tiahar dla inczych. Protyłni, win wczynył życia trudom dla sebe, a hosennym dla inczych. Poriadny chłopec, tychy, skromny, ciny czas doroho i hosnuje holem na korysny zaniatia, a ne na hultyku jak dneśnia małodisz. Chroszą tiażko zarobionym utrzymuje przystojni sebe i spomacha bitnu matir. Takoho niestety by i w ruku pocił łaty. A ja jomu osobliwie wdzięcznej. Szto by było zo Sztefanyka?
1: Wziął ja syrotu po rodyni, wczyty się nechtił, a do remesła za słabej.
2: Sztefan byłby aczej ledaczyną, kiedyby Boch ne nadniósł sołotkanycza do mojej chyży.
1: Więc swoim taktom rozochotył chłopcia do nauki, szto profesory nechotne się do dneska nachwality.
2: Dobry uczenek, wariat, a wszystko to zasłucha sołotkanycza.
1: Nie pereczu tomu, szanuju chotisz, zaikuwało się diucza, takus poczerweniwszy. Ja by ho... Nie śmijte się, nieniusiu. Chciłabym ho za brata. Więc bym ja porożniu, lekkoduszno strymuwał i choronył ta...
2: Ta wszystko jedno. Treba do neho i ty, żeby ty odrysował deseń.
1: Dopoił bradacz, wesoło się pośmichujuczy. Kiet każete tapidu? Odrekła Maryczka. Boju się lem, żeby Sztefan nie swarył się ze mną, że wadżu im w nauci. To wstydliwe dla mnie. A Sztefan taki zapeczeny i do knyżki, jak i jeho dyrektor. Lem ordynarnoho połedynia wzhladom menen nie znat ja, od koho się nawczył.
2: Myśku!
1: Ozwała się po odchodzie Maryczki żena bradacza. Dyłni mi, że ty tak nadmirni weliczasz sołotkanycza.
2: Dyłni? Szto tu dyłnoho?
1: Czy jego charakter nie zasłuchuje pochwały wszystkich ludy?
2: Nie pereczu, ta czom chwalisz ho pry naszej małej?
1: Czom?
2: Kiedy chwalu ho pred wszytkyma, to udę nie wieczu przyczyny, żebym mał to ta i ty pred Maryczką.
1: Nit, myśku. Masz ty jakisu inczu przyczynu, bo chwalisz naszego dyrektora nadto ostentacyjni. Kolelem besida z Maryczką, ty za jedno swoho sołotkanycza wysuwasz.
2: Kiedy tak roblu, ta bezpereczni z tej samej przyczyny, z jakoj ty ze swoim szwarcą na Torchowyciu wyjeżdżasz.
1: Szto masz protył szwarcowy?
2: Welo, duszko, welo.
1: Cyne hardyj?
2: I hardych na szybenycy wiszajut.
1: Cyne wesełej?
2: Aż za bars, trzeba ho w szynku wydity.
1: Cyny chreczny, osobliwy dla porożnich żen.
2: Cyny bohaty,
1: bohactwo ne wkryje pidłoty. A peredo wszystkim, wydaje się mi, że win się podabat naszej Maryczci.
2: Tak?
1: Zwidał podołhasto bradacz i zorwał się na riuny nohy, aż i fajka wyletiła mu z pomerze zubił.
2: Tak? Uż gutomu przyszło i ty, żeno, ne osterechła miaza w czasu, ne wyprosyła soj od wydyn toho błyszcza czoho kadeta?
1: Nie znam, zaczęła żena.
2: Nie znasz?
1: To gdy ty powiem. Jak dołho żyju, ne oddam Maryczku za szwarca, choćby wini generałom był, a Maryczka z lubowy do neho to pyty się chotiła.
2: To jem powił i dotrymam swego słowa. Tak pełni, jak pełni ja Michał Bradacz, a ty Hanna moja żena.
1: A to mu panyczowy zakażu oczywidni prywlika ty się do moho domu.
2: Żałuję, że nie zrobił jem toho skore.
1: Terpił jem, bo nechtył jem byty nechrecznej. A z drugiej strony był jem przekonany, że ty i Maryczka budę tematy na dost rozsudku i poznaty się na malowanie i szersty.
2: Pomylił jem się.
1: Baba to wse baba. Dla was jest błota wyliplena lalka, żeby lem malowana była.
2: Ty mylisz się w swoim sudi o szwarcu, to bardzo przyjemny kawalir.
1: Próbowała nieśmiło Hanna.
2: Za to, że w kadeckim munduri, że pachnę perfumami i ma na języku lestliwe słowo dla żen? Niczoho dobroho ja na nim nie widził.
1: Przypomnij sobie Jehowicza. Nie chwarił o tym, że win z prostoho szynkaria dorobił się majetku. Ale jak się dobył?
2: підлим способом. В час революції був він ливерантом віуса для цесарських і руських войск, а при тим і платним шпіоном в Коштучиків. Доносив адже і єдним, і другим єдночасно.
0: То характер? Не симпатизую мадярам. Мене словацька мати родила. Та коли дехто перед 48-м вродився Янком Чорним, за кошута звався Яношом Фекете, а тепер прекстився на Йогана Шварца. Тому я своєї окопченої руки не подам, хоцби він і графом був.
1: Що ж молодий Шварц тому винуватий?
2: Правда, діти не відповідають за гріхи відчів. Але ту молодий Йоган Шварц перев'язав от старого Йоана Шварца вшитку порожність душі, вшитку неприступність серця, безстидність і підлоту, вкрив лем оне гоноровим цесарським мундуром. Так, старий вобхав хона сил до кадетів. В школах синочах лем лавки витирав, а без науки не було надії, żeby гофратом остав. Тоди богатому паничови лем при войску місце. Медже відчим асином тота лем ріжниця, że перший бар скупий, а другий нерозумні марнотрауний. Закля старий жиє платить довхи за сина, і ані не стат о тим, że за його піняжі вело пудруваних істот строїться в атласи і пишними кочами іздит.
0: Перебільшаш, Миську, то неможливе.
2: Ани капинку не перебільшам, переконував брадач. Слідив єм го не струджено. Де єм ся го сподівав найти, там єм і бивав. Вір мі. Лем поверховно хварив єм оним, бо дрібничі стит мі було витіхати, а тобі стит слухати.
0: А чом єм так зробив?
2: Бо мій необонятний характер чоловіка, котрий привлікат ся до мого дому. Бо я не ворог своїй дитині, і треба мій охранити перед паучином того, котрий би навіки запропастив їй долю.
0: Даруй мі, не знала їм о тим. Оправдала ся зо слезами Ганна. Я лем думала, że taki веселий і вродливий хлопець був би паром для нашої малої. Boju się, żeby się i nie dostał do jakiej chłodnej, poważnej mórz, przy którym by zmarniła, jak to kwitok spit tepłoho sącia do teny peresadżenej.
2: Jak dla premieru nasz sołotkanycz, prytyknął spit śmiszką bradacz.
0: Jak win akuratni, a kiedy się nie mylu, ty myśku pitsuwasz ho na syłu na ziatia.
2: Kiedyby... Та би...
0: Заправди? Піднесеним голосом озвалася Ганна, і хніл барже іще захмарив їй смахливе лице.
2: Як ви жени чудни! Засміявся мимовільний брадач. Іще нічого ніт, а уж тим нич завчасу ся пренимате. Солодканич, як на днес, є простим діяком, студентом без становиска, а що важніше, не знатя, на кілко обходить го дівча.
0: А кід би мав становисько і припадком полюбив Маричку?
2: То бим благословив, бо знам, że щастя дівки і мій маєток були би в його руках безпечні.
0: Друге... By ty może, ale persze somniwne. Nie poddawała się Hanna.
2: Czom?
0: Bo, jak jem rekła, win mraczny i chołotny, jak tot osinni den. Koli protyłni. Maryczka podibna do polowoho konyka, kotry piconeczkom hopkat. De schidnist charakteriu. Naszej małej potrzebny tepliszy ruky.
2: No, no. В неї уж на тілко веселости, що можна обділити і його, і на тілко тепла в серці, що захріє його, жартував брадач. Пам'ятай, Ганно, що я був в молодих роках чисто такий, як Солодканич. І ти чистійсь така, як Маричка. А мала є за ціле спільне наше життя причину жалувати до чого? Повідь щиро, Ганно.
0: Не
1: Kole mi kochanej myśku.
0: Odpowiła ona serdecznie i mocno stysnęła mużowy ruku.
2: Tołdy i nit czoho trapyty się o sołotkanycza i Maryczku. Ta my rozbysiduwali się o porożni mi zawczasu. Nycz dasz to poriadny szuchajne wyrodiat się na świti, może da kotrej spodabać się naszej diuci. Najważniejsze, Szwarc, bude sprawą twojej materyńskiej lubowej sowisty, żeby win potajemni tu się ne jawlał. Boże, ne ośmiele cię odwyczuwaty nas oficyjni, w tym uż moje diło. Akiet, w serce naszej mało i dasz to pidozrene się zachnizdyło, wybyj i to sołowy. Wy, żeny, znate się na tym lipsze od nas. Znasz moją mysel, tołdy rob wszytko dla szczęścia dityny, żeby spak proswi i nerozsudok ne oblywała hirkyma slezamy dny swoho życia.
0: I za tą poradą podał się bradacz Gudweria, ale toty takoj tołdy otworyli się od sin i w nich wkazało się lice kadeta, o którym tił kosztowała się besida. I na dneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: syna!
1: Co? Drule? No brawo, brawo, brawo, tak jest! Piąteczki! Opa!
2: Kulka przytulka!
1: No, niczo, kurde, no wygać mi powaj. Wow! No! Kurde, dzięki!
0: Dzięki, bo!
1: Dzięki!
3: Kuba, widzisz się?

banku. Z drugiej strony Jarku, z drugiej strony Jarku. Išlabym do tebe, išlabym do tebe, wzięła woda lałku.

Nazywam się Adam Miśnik, jestem redaktorem Gazety Wyborczej. Pierwszy raz tu jestem, w centrum Łemkowszczyzny, Łemkowskiej kultury. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, pod wielkim wrażeniem tego przebudzenia narodowego, tej nowej samoidentyfikacji społeczności łemkowskiej. Oglądam ze wzruszeniem świadectwa tej suwerennej i ciekawej i wartościowej i skierowanej w przyszłość kultury łemkowskiej. Mam nadzieję, że tu jeszcze przyjadę nieraz i będę mógł podziwiać piękno, urok i dobroć łemkowszczyzny. Pozdrawiam

wszystkie Łemkinie i wszystkich Łebków z całego mojego rozłożystego warszawskiego serca. Szczęść Boże, Łemkowszczyźnie, Adam Michnik.

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zelenist, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich krywa krywda pokrywiła, czy zwieriacza żażda zdremózgała, czy człowiecza zawyść połamała? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Tudy jeszcze w dobie kremenia kresanego wsim po drodze było. Dawał je z im ogen życia horyjucze. Nad nespanym twoim wiknom witer kwit czereszen truczał, po jaliczkach dzirgał lubą twoją wielką. Guszelkę oszaleniłym bortaczkom w śmichu radosty płakali, peruńskim potriasanom gnali twój głód i rozkisz, i zlist, i żal, i nadzieju. Że pod wiknom twoim nespanym jalec liz wyrosne, popry sobie stanę i zaszumyt. Zaszumił. 20 długich roków, tylko jak dorasta człowiek, natchnionym prorokom psalmy langiuszkę śpiewał. Nad stepą wran kriacze, z ogoneną lemkiuską dolą, perekoty polą witer się zabawlat. A tu, medze suchą sosną, abortnią chorą, chmary bolą rosnut. W nespanym obłaczku dwie zwizdoczki szklacze jariat się projato. I ticho, tychićko, bez do solmi teczut. Potička.

Meeting. Zerkali, ty pomachasz, to dywne. Czy naprawdę ty los smutki, że siedzisz tu sama?

Zadist z osmutką pryspitkań korotko janem chcą wkazaty i lesze ty tobi dumka, a w tym wszystkim najgirsze znasz je to choć ty blisko, że na morzu wytercy z twoich ust jafer.

zakończył lament lisa. Ech, nie pojem sobie dzisiaj, gdzie sadełko całe znika. Źle wam robi ta muzyka.

Drodzy słuchacze, zapraszam na cmentarz, zwłaszcza na cmentarze na Lemkowszczyźnie. Mówi Szymon Modrzejewski, Stowarzyszenie Magurycz. Radio LEM FM jest warte słuchania. LEM FM. Zdecydowanie polecam.

0: LMFM.
1: Lem po naszomu. LMFM. Zapraszamy.
0: Oczu słuchaty LMFM. Mela Pelechacz.
1: Mirko Pelechacz.

Blem FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowieci. Blem FM to twoje radio.

0: Ne było, a je. W kince sme sia doczekali.
1: Tułem kińskie radio.
0: Lemkiewski głos w twojej chyży.

Słuchacie LEM FM. LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM. Pierwsze lemkiwskie radio. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM.

Nado wszystko chciałbym. Chciałbym raz jeszcze materii ruku ustami wszanowaty. Chciałbym raz jeszcze powistej żeni o wiernej lubowy. Chciałbym raz jeszcze sokolatka moi do snów kołysaty. Chciałbym raz jeszcze smyk Jarosławi uwidzity, jak wedę do boju Lemkowinu. Chciałbym raz jeszcze. Nado wszystko chciałbym płacz niemowlaczej poczuty nowonarodzonej mojej Lemkowiny.